Za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusie

Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowiekiem.

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinnie i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.

wysłuchałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełnij ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

0: uprosiwszy zjednoczenie we wierze i udział we wspólnocie Świętego Ducha, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
1: Tobie,
0: człowieka, Tobie przedkładamy całe życie nasze i nadzieję. I prosimy Cię, modlimy się i błagamy, abyś uczynił nas godnymi uczestniczenia w Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem ku odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.